wół stąpa ciężko, toczy się kareta. Patrzeć, a droga w gęsty las się mroczy.

gdzie jest ten kamień, za który nie sięga? Kolców i pokrzyw, rozległy widną kres. Gdzie trochę ciepło, co u stóp przyklęka? I rękawica posuszy mi bok. W moim lesie

znaleziona w stogu. Patrzę poprzez jej ucho, w niebie stoi sokół. Patrzę w rzekę, a ryba stoi w poprzek rzeki. Patrzę w las, widzę drzewo całe w łuskach siekier. Poprzez ucho igielne słucham głosów świata. Trzeszczy ogień, dzwon bije i popiół opada. Igłę w palcach odwracam na jej ostrym końcu. Zbieram kropelka ludzkiej krwi. Człowiek w cień przemieniony, świat

ostrzyć lancet. Martwa rzeka ustaje, cień zarasta drogi. Płaczą w lasach zwierzęta, człowiek patrzy w ogień. W palcach świeci mi igła, znaleziona w stogu.

porcelanie, kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się uniosła, więc to nie tak, jak było w książkach, więc

dalszej ciszy, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy w

jak śnieg, krążące jak śnieg, zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek i te ślady bezładnych moich kroków po ziemi. Czy to dobrze, czy źle, tak usypiać we mgle, szeptać wieści po śnieżne, po dzwonne, spóźnione. Dobrze czy źle, snuć się cieniem na tle kołującej śnieżycy i wygodę przyćmione. Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg zasypuje.